Achiranwo. Obe yaba. Abramoro yadebra. Kachelo, kachelo, kachelo, kachelo, kachelo. Ifisa wo yo yabe.